Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhiro wasajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbadda mkimune, datu kulanga nyo kukukuba.